0: Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia Lem FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Prišlejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w Lem FM.
1: Lem FM. Vertom guvam do rozhľadča, predĺžame audiciu o doma, za mikrofónom je Severian Kosovský a pri tých suboti, horiači suboti, ešte baržeša zahrieme dobrom rusínskom muzikom.

0: Nie było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wem kinskie radio.
0: Lemkiewski głos w twoich uszach.

i twoi włosia rukami hładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego prosto radity tak tym, że ty ze mną.

Перегляд тижня порталу LMFM. Скарпат до нью-йоркського Карнегі Холл. Автор допису Северіан Косовський. Прийшов час, щоб іще раз вказати великість музичної культури карпатських русинів. Хоч в минулості русинська мелодія звучала в різних, чи не менше експонуваних місцях, то концерт, що відбувся 27 мая 2026 року в Нью-Йорку, перейде до історії як подія о винятковому значенню. Не лим за то, що програм події засвідчив о їй барс високом рівні, але й за справом реченого місця Карнегі Холл, нью-йоркської концертової галі, єдної з найбільше престижних в освіті, знаної з барс доброї акустики. Перший раз тут. Заповіданий в еміграційних кругах, як дашто виняткове, Істо, по слові до його учасників, таким ся вкарав. В єдним місце, у єдним часі, запрезентувано лемківську, а тіж ширше, карпаторусинську музику. Артисти, що в тот день прийшли на Манхаттан, представили сакральну і народну музику, майстерно обрамлену класичними творами. Організаторами того виняткового концерту були Фундація Арс Актива на чолі з доктором Маріушом Мончаком та Лемко Союз, The Lemko Association, котрому председує доктор Богдан Горбал. Вечір вели доктор Карен Услин, сопранистка і музиколожка, та діакон Давид Дутканич, композитор. Вхід русинської музики чи ширше культури на єдну із найважніших сцен світа був важним пунктом не лише для еміграційних кругів русинів, лемків, але так само для цілого русинського світа. Добрі задумани і різнорідний програм, представлений професійними артистами, створив атмосферу захоплення, зворушення і ностальгії. Кидже музика таку має мати тіш чіл, викликувати порушаючі емоції. А кид іде о русинські твори, їх генеза часто доводить до слез і вертання до того, що уж ніколи не верне. Особливе враження в час концерту зробив твір Норберта Палея, в котрим автор просить карпатські ріки о емоційну підпору духа для вигнаних з рідної землі. По концерті всі виконавці вийшли на сцену, а оваціям настоячі і подякам не було кінця. На події учасні були Віктор Чігецький, віцеконсул Польської Республіки в Нью-Йорку, Маркус Гурега, culture officer Словацького консулату, та доктор Богдан Горбал, президент Лемко Союза. Твори писані на тот ден. Маріуш Мончак, що посвятив ся зорганізуванню концерту на даному звідання о тото, що було найважнішим пунктом програму, повів, то 6 нових композицій, написаних спеціально на тоту нагоду творцями з 5 держав – Польщі, З'єднаних Штатів Америки, Канади, Арменії і України. Така географічна різнорідність довкола єдного культурного дідицтва сама в собі є знаменним артистичним жестом. Серед нових композицій, о котрих споминав Мончак, є твір од авторки лемківської опери «Голос» Дарії Кузяк. На нью-йоркський концерт створила твір «Вечер була дівка». Композиція нав'язує до традиції лемківського весіла, де молода не співала сама, а її голос заступали дружки. Авторка оперла ся на архівальних награннях лемківських весільних співанок і обрядів, награних оркестром Штефана Шкимби в Нью-Йорку в 1928 році. Дальшим композицією був твір од Давида Дутканича, лемка з першого покоління народженого в Америці. Представив твір «Taler of Trenos» Four String Quintet. Музичне упам'ятнення жертв концентраційного лагеру в Талерхофі, де страждали русини. Ксенія Стеценко, українська композиторка з Філадельфії, написала твір «Був такий сон» до слів Петра Трохановського. Композиція перепліта споминок о Карпатах з атмосферою далекого сну. Джон Саркісян, композитор ормянського походження, представив світову прем'єру «Echoes of the Highlanders». Твір оснований є на автентичних карпаторусинських мелодіях з початку ХХ століття і показує єдин день з життя гірського села. Серед американських прем'єр, написаних на тот ден, знайшовся твір Норберта Палея під наголовком «Плачте ріки за нас, кід ми не можемо». Короткий, але глибоко зворушаючий твір, присвячений долі лемків по примусових переселіннях. Чути в ним воєтливіст, знепокоєння, біл та тугу. Американським прем'єром був тіж твір от Кшиштофа Неговського «Карпатіан концертіно» на фортепіан і смиковий квінтет, стилізований є на карпатських мелодіях погранича Польщі і України. Концерт окрашений рангом. Перша частина концерту була посвячена сакральній і народній музиці русинів. Хор Бортинського під дирекцією Ніколаса Тимко виконав 4 твори «Под твою милост», «Кол славен», Дмитрія Бортинського, «Хвалите» в аранжації Олександра Архангельського та «Іже Хіровими».
Trio rodiny Kormanek z Oriabeny na Słowacji, jakie nagrywali dla słowackiego radia i telewizji, zaprezentowało narodne śpiewanki w ich rodnym oriabeńskim dialekcie. Kwartet Prostopinie zaprezentował liturgiczne hymny Medzynyma Otcze Nasz w tradycji prostego śpiewu, ta fragment paschalno-jutrenni. Pierwszy czas koncertu zawierzyli twory Kraju Mi Petra Trochanowskiego ta Karpacka Rapsodia Mirosława Skoryka w wykonaniu Mariusza Mączaka i Nikolasa Kaponiasa. W drugiej części prozwuczali twory Beli Bartoka, Try Rusyńskie Dua ta Wieczer w Seli. Twir Paleja zahrali huszlar Mariusz Mączak, pianista Nikolas Kaponias i saksofonista Andrew Kos. Twir Daryi Kuziak wykonali solo huszli Mariusz Mączak wraz z ensemble Wiadrina, a sam ensemble zahrał też Johna Sarkisiana. Był taki son, wykonał tenor rusyńskiego pochodzenia Andrew Skitko z ensemble Wiadrina. Newyorski koncert rusyńskiej muzyki prochodził pod poczesnym patronatom generalnych konsulatów Polski, Słowackiej Republiki i Ukrainy w New Yorku. Głównym sponsorem była Fundacja Johna i Heleny Timo, karpatorusyńska organizacja poświęcona oświeci i promocji kultury przodków, a też instytucji i prywatne żertwodawci. Karpatorusyn Research Center darował 300 premiernych książek profesora Pawła Roberta Magoczyja The People from Nowhere – An Illustrated History of Karpatorusyns, który rozdano medzy prysutnyma na koncerti. Koncertom w New Yorku rusyńska hromada jeszcze raz poświadczyła, że rydna muzyczna kultura jest na najwyższym riwny. Uczestnikami koncertu byli różne lemkiwskie rusyńskie aktywisty z CSA, ta czyslenno zhromadzeny, jakie furt pamiętają na swój ryd. Niedziela, 14 czerwca junia 2023 roku. A medzy labirciach świadkowało się 35 roku Świtowego Kongresu Rusyniu i Den Rusyniu Słowakii. Weekend od 12 do 14 juna 2023 roku w Medzielabirciach należał Rusynom. Rusyńska obroda na słoweńsku w jedno z Świtowym Kongresem Rusyniu na to te dny przyrychtowali w jedno świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, który je 12 juna i 35 roku od pierwszego Świtowego Kongresu Rusyniu, który odbył się u 1991 roku jak raz w tym mieście. Do Medzielaborec przy tej nachodzi przyszli hości z Słowakii, Polszczy, Ukrainy, Serbii, Madziarska, Rumunii, Czeskiej Republiki i Sewernej Ameryki. Na świadkowaniach uczest wziął i prymator miasta Władysław Wyszniowski, który w sobotę wszystkich gościów zaprosił na świąteczny obiad. Uczestni byli i członowie Świtowej Rady Rusyni Stefan Lewynet za Madziarsko, jednoczesno przedseda Świtowego Kongresu Rusyni, Georgi Fircak za Rumunię, jednoczesno przedseda Świtowej Rady Rusyni, Martin Karasz za Słowakię, Andrii Trochanowski za Polszczu, Michajlo Fejsa za Serbię, Jan Czopik za Czeską Republikę, Mikołaj Bobynet za Ukrainę, Lubomir Meliesi za Sewerną Amerykę, hołowa Świtowego Forumu Rusyńskiej Młodzieży Swietłana Bojczuk i czestny член Świtowej Rady Rusyni Andrzej Kopcza. Nie było mnoho czasu, wspominał Franco. Hości poczali schodyty się do Medzielaborec w piatniciu popolidne. Na wieczór wrze był przygotowany pierwszy punkt programu, którym była besida z prymymi uczestnikami pierwszego Świtowego Kongresu Rusyniu z marca 1991 roku. Jak ich wyspowiadał moderator Petro Medwid. Na besidi brali uczest Aleksander Franco, bywszy dołholitni funkcjonar rusyńskiej obrody i moderator pierwszego kongresu, jak i Andrzej Kopcza, szef Stowarzyszenia Lemkiu, jaki był za prezydialnym stołem pierwszego kongresu jak wedoucz delegacji z Polszczy. Jak wspominał Aleksander Franco, na porychtowania kongresu nie było mnoho czasu. W novembri 1990 roku odbył się pierwszy Sejm Rusyńskiej Obrody i w miesiącu marec wrze odbył się kongres, o którego zorganizowaniu dobesidowało się jak raz na Sejmie Rusyńskiej Obrody. Na wece wszystko robiło się bardzo fryszką, bo w tym samym czasie jeszcze wybalowało się, żeby w miesiącu maj 1991 roku, kiedy w Czechosłowakii prochodyło spisowania ludzi, była już możliwość zapisaty sobie okremu rusyńską narodność. Nie było mobilnych telefonów, nie było internetu, fungowała klasyczna poczta i jakieś kontakty na stacjonarne telefony. Andrzej Kopcza wspominał, że o kongresie diznał się alem dwa dny przed jego początkiem od Petra Trochanowskiego. A naperek tomu, że żył daleko, na zapadzie Polszczy, delegacja z Polszczy wzięła uczest. Obydwomy kongres opisali jak mitny moment w ich żywoti. Choć organizatory zapraszali lem po piat ludzi do delegacji za każdą drżawu, w Medzielabirskim Domie Kultury ich czekała pełna sala. Przyszli domaszni żyteli, przyszli trzy autobusy Rusyniu i z Podkarpatia.
Naperek ku temu czasu na rychtowania kongresu pierwszy światowy kongres Rusyni miał delegacje z Czechosłowacji, Polski, Sowieckiej Ukrainy, Jugosławii i Sewernej Ameryki. Wybrał sobie pierwszą światową radę Rusyniu, dał sobie śmiały cel zamierzany na dosiahnienia praw pro Rusyni u okremych derżawach, w których żyjut, odkrył temu kodyfikacji języka i dalszych oblastej, które pak poczali się napełniaty. Obydwomy uczestnicy konstatowali, że atmosfera była niepowtoriatelna i że obydwomy po kongresie znali, że to dwozrodny proces już nie daje zastawy tysia i że to dzieło będzie produżowaty. Aleksander Franko zwernął uwagę na to, że za uśpiszną organizację kongresu trzeba być wdzięczny i samosprawi Mirile Borec, a to dyszniemu prymatorowy Edwardowy Iwanczowy, bo one podtrzymywali to rusyński ruch. Tak samo przypomniano, że na kongresie wzięli uczest i przedstawicieli słowackich własnej, co był jasny projaw toho, że Rusyni poczali pełni akceptuaty. Wspominali i dalsze osoby, które były uczestne na pierwszym kongresie i które pak grali rol w rusyńskim Rusi. Piatnyciowy wieczór był o wspominach, był pełny emocji, bo to, że to rik możemy świadkować 35 roków światowego kongresu, je pierwszoriadno zasłuchał tych, które organizowali i brali uczest na tym pierwszym u 1991 roku. Jak na końcu powił moderator besidy, dzisiejsza generacja nigdy nie zabude i wse bude czestować tych, które poczali to światowy rusyński ruch, a wierzymy, że to tak bude i w śliduj generacjach Rusyniu. Światowy Kongres Rusyniu peredał pamiętne plakiety. W sobotę 13 juna program podążał do polidne konferencją pod nazwą 35 roków Światowego Kongresu Rusyniu. Na konferencji z swoimi referatami, które dotulali się jak pierwszego kongresu, tak i jego dalszej roboty, współczesności i buduczności, wystupali Stefan Lawenec, Martin Karasz, Michajlo Fejsa, Aleksander Franko, Andrzej Kopcza i Lubomir Medieszy. Andrzej Kopcza przypomniano interesny fakt. Na świadkowaniu zeszło się 50% tych, którzy byli w prezydii pierwszego światowego kongresu Rusyniu. To Andrzej Kopcza, Aleksander Franko i Lubomir Medieszy. W prezydii to siedział i Paweł Robert Magoczy. No to, na żal, nie mógł wziąty to drik uczast na świadkowaniach. Dalsze dwomy, które siedzieli w prezydii, Wasyl Turok-Hetysz i Wasyl Soczka-Borżawyn, już nie są tmerze namy. Po referatach odbyło się świateczne przedawanie pamiętnych plakiet, które Światowy Kongres Rusyniu wruczał przy nachodzi 35. jubileja za wyznaczny rozwitok rusyńskiego ruchu. Plakiety distale. Akademia Rusyńskiej Kultury w Słowackiej Republice, Obszczestwo Przyjateli Podkarpackiej Rusy, Stowarzyszenia Lemkiu, Priaszywska Uniwersyta w Priaszowi, Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury, Karpato-Rusyński Nauczny Center w Sasza-A, Ruska Matka, Drużstwo Rusnak, Obszczestwo Światowo Joana Krestytela, Krajowe Obszczestwo Podkarpackich Rusyniu, Ciło Derżawne Obszczestwo Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki, Teatr Aleksandra Duchnowicza, Misto Medzila Birci, Rusyńska Obroda na Słoweńsku i Kulturne Towarzystwo Rusyniu Rumunii. Tym organizacjom czy instytucjom, których przedstawicieli nie byli uczestni na konferencji, będą plakiety przedane osobno przy najbliższej przynachodzi. Pro arte rutenorum pro profesora Magoczyja. Po przedawaniu plakiet wystupali z swoimi przychowarami hości, między którymi byli prymatormista Wyszniowski, člen Światowej Rady Rusyniu Mykoła Bobynec i Jarosław Popowec za obszczestwo światowego Joana Krestytela. Pak, że przyszła dalsza świateczna chwila i to przedawania nacjonalnej premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro arte rutenorum 2026. Osnowatelami premii za rusyńskie umenia je Światowy Kongres Rusyniu i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Miasta Vác w Madziarsku. Premiu przyszł wruczaty Andrzej Manajlo, preceda samosprawowania, który przeczytał i laudacyju na horodzenoho. Tohorycznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoczy. Paweł Robert Magoczy to, cytowania, wyznaczna osobność światowego znaczenia, która swoim naucznym dorobkom znaczno pomogła rozwitku i popularyzacji karpato-rusyńskiej kultury i wytrawnego umenia. Pisze się w nominacji na udzielenie premii. Dalsze cytowania. Okremo znaczuczym w tym je wydania jego knihy Out of Nowhere, The Art of Carpathian Rus, która przedstawia kompleksną historię karpato-rusyńskiego wytrawnego umenia. Kiedy profesor Magoczy nie był uczestny, premium za niego przewzięła profesor Olena Dućwajfer, która pak przychoworyła się uczestnym, podziękowała za premium pro profesora Magoczyja i kurto powiła, że to proniu laureat znaczyć i że maje nadzieję, że mu premium bude hodna w kurtym czasie peredaty osobno. Na premium nominowali profesora Magoczyja Rusyńska Samosprawa Miasta Vác i Fond Fedora Manajla i Zurhoroda. Gala koncert i promitania filmu Potopa.
popołudnie poczali centralne świadkowania Dnia Rusyniusowa Kii, na który przyszli i studenty Studium Carpatorum Tenorum 2023 z Międzynarodnej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Uczestny zeszli się przed miejskim uriadom, odkąd iszła krojowana procesja miastom. Pierwszy punkt programu było położenie wincia na miejsce, które przypomina wyznacznego diatela miasta Medzilabirci Michała Wacławskiego. O jego żywocie i zasłuchach besidował Wołodymyr Protyłniak. Choć gala program Dnia Rusyniusowa Kii był naplanowany w prostorach amfiteatru, z przyczyny nie bardzo dobrej pogody na koniec organizatory wyruszyli zrobić program w prostorach spojonej szkoły. I tak się uczestny prześpiwi rusyńskich śpiewanok wybrali tam. W programie, który moderował Ladysław Jasyk, przedstawili się folklorna grupa Sosna, heligonkar Birosław Hryb, folklorny kolektyw Barwinok, sestry Stefanii i Liana Kowaczoły, folklorna grupa Zaruba i folklorny kolektyw Makowycia. Na początku gala programu o słowo poprosił Mykoła Bobynec, który zrobił niespodziewankę za Krajowe Obszczestwa Podkarpackich Rusyniów, którego je hołował, peredał rusyński śpiewaczki Marianni Żelezni premiu imienia Olgy Prokop za rozwój rusyńskiej kultury za 2026 rok. U wieczornych godzinach w prostorach Domu Litej Światowego Nikołaja prodążował program świadkowań promitaniom filmu Potopa, które operedyła dyskusja z aktorami, jak w tym filmie grają Sarą Chrypakową, Wołodymirą Czemą i Igorem Lattą. W niedzielu uczestny piszli do miejscnych chramiów grekokatolickiego i prawosławnego na bohosłużenia, a podia oficjalno zakończyła się światocznym zasiadaniem Światowej Rady Rusyniu. Witorok, 16 czerwcia junia 2026 roku. 25. Duchnowieczył priaszył, maje swoich paremościł. Laureatką stała Juliana Karaszowa. Autor listy Petra Medwit. W poniedziałek 15 juna 2026 roku odbył się jubilejny 25. rocznik Duchnowieczowego Priaszowa, konkursów deklamacji, poezji, prozy, narodnego rozpowiadania, własnej twórczosty i małych scenicznych form. To tu podiju, tradyczno sztorik organizuje rusyńska obroda na Słoweńsku. Jak jest zwykłym, to trik w finale w Priaszowi operedyle okresne albo regionalne konkursy, z których wybrali się finalisty, jakie pak wkazali swój kumszt na scenie Teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi. Duchnowieczył Priaszył 2023 począł koło pamiętnika Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi, gdzie otec Milan Jasek, preceda obszczestwa świętego Joana Chrzestitela, odsłużył panachidu za Duchnowiczą, ale i za wszystkich dalszych rusyńskich budyteliów i pisateliów. Tak samo Kurto pojasnął uczestnikom, że Aleksander Duchnowicz jest własno osnowatelom rusyńskiej literatury. Duchnowieczył Priaszył je tu wdiaka dumci Anny Kuźmiakowej. Po panachidii już uczestnicy iszli do Teatru Aleksandra Duchnowicza, gdzie prochodził konkurs. Po rusyńskiej hymnie wszystkich przywitała moderatorka Zdenka Kwaskowa, członka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, która pak podczas przerwy, jak upotrzebowała jury na ocieniowania występujących, i zabawiła ditej w jednej z dalszym aktorom teatru, Martyną Moraucią. Moderatorka przypomniała, że dnes możemy świadkować 25. Duchnowieczył Priaszył wdiaka tomu, że na początku była dumka w hołowi Anny Kuźmiakowej, żeby nasze dity male de deklamowały w naszym materyńskim języku i swoją ideę zrealizowała, czym stworzyła dostojny prostor pro prezentacji rusyńskiego literaturnego słowa. Anna Kuźmiakowa przy tym przynachodzi zdobyła mocny aplauz od uczestników. 25. rocznik Duchnowiczowego Priaszowa świateczno odkrył preceda rusyńskiej obrody na Słoweńsku Martin Karasz. Po jego przychowori była przedstawiona tegoryczna jury, która była w składzie Osyf Pantlikarz, член dramatycznego kolektywu teatru, jak preceda, i członowe Daniela Libezniuk, członka dramatycznego kolektywu, Michał Pawlicz, naukowy robitnik Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Przesiwskiej Uniwersytetu w Priaszowie i specjalizacją za rusyńską literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka tego instytutu, która zanima się rusyńską literaturą, i Igor Latta, dołhoryczny bywszy aktor Teatru Aleksandra Duchnowicza. Laureatka Todrik i z Kamionki. Smachajucze się były rozdzielone tradycznie u wikowych kategoriach. 0 aż 5 i wikowe kategorii były pak rozdzielone na żanry poezja, proza, duchowna deklamacja, narodne rozmienia, własna twórczość i małe sceniczne formy. Na finale do Priaszowa postupali lemnejli przy w okremych kategoriach na okresnych albo regionalnych konkursach. To trik były takie konkursy w okresach Stara Lubownia, Bardejów, Swytny, gdy były idite z okresu Stropkił, Humanne, gdy były idite z okresu Michaliuci, Medzilabirci, Snyna, no na finale były idite z Priaszowa, ce okresu Bańska Bystrycia, gdy nie były regionalne konkursy. Do Wiedna na finale Duchnowiczowego Priaszowa 2026 wziął uczest rekordnych 135 zmachających się. To trik, okrem iszoho, było mnoho występujących w ramkach małych scenicznych form, sztopilniało czysło uczestników.
Laureatką ostała Juliana Karaszowa z Kamionki, która na duch nowy dziu priasił, przychodowyła sobie w trzeciej wikowej kategorii prozaiczny tekst od Ludmyły Szandalowej. Juliana chodyt na duch nowy dziu priasił od maleńska każdy rik, co tak samo členowe jury brale do uwagi przy wyryszuwaniu o laureaty. Rusyńska obroda na słoweńsku dziękuję wszystkim, którzy dali swój wkład do organizacji dalszego uśpisznego duchnowyczowego priaszała. Podziękowania należy i Ministerstwu Szkolstwa, Badania, Wywoja i Młodzieży Słowackiej Republiki, jak wychołoszowatelowy konkursu, a Fondu na Podporu Kultury Narodnostnych Mężczyzn, który to tu podjął podporę i z publicznych sredstw. Rusyńska watra w małym lipniku bude już 15 raz. Folklorny festiwal Rusyńska Watra odkryje swoje brany pro szeroku publiku jubilejny 15 raz. Na przeciwnicy festiwalu może zażyty rusyńską kulturę na własnej skorii w malowaniu otoczeniu prygranicznego seła Mały Lipnik koło Riky Poprad. 15. rocznik festiwalu przyniesie interesny i suprowodny program, który zbohaty hołowny programowy bloki. Festiwal Rusyńska Watra odbude się wrze tradyczno podczas 2. julowego weekendu w dniach 10. aż 12. jula 2026 roku. Cytuania. Każdy rik rychtujemy pod iu, która nadwiązuje na poprzednie roczniki, no wse przynosimy nowoty i wylipszyniane lem programu, ale i areału. Przybliżył dyrektor folklornego festiwalu Rusyńska Watra Petro Stefaniak. Festiwal odkrył dzieckie folklorne kolektywy, które na hołowni scenie przedstawiać się w programie Dzieckie Świt o 18 godzinie i z folklornymi pasmami wystupać Radost i z Kamionki, Makowiczka i Swydnyka, dzieckie śpiewace solisty. Pak bude naśladowaty koncert, pik nazwał Śpiewy Mohorodu, w którym zaśpiewają do laureaty albo uczestnicy poślednich roczników tego konkursu pod pokrowytelstwem rusyńskiej obrody na słoweńsku. Rusyńskie śpiewanki zazwyczaj w interpretacji Simony Kaszper i Branisława Lajczaka, rodynnego Triama Góry i Trija Kaczera i Zakubian. Wysupajuczych bude doprowodyty muzyka Milana Rendosza. Piatnieciowy program bude kulminowaty o 22.00 godzinie koncertom Wieczór Rusyńskich Hołosił, w którym przedstawiacie interprety trioch żanrów śpiewakiów, stolicznego dżywki z Wielkiego Lipnika, muzyka Milana Rendosza i folk-rapowa grupa Kalibri Gang. Piatnieciowy program zakończy zabawa z kapelą Kołaczkowskie Trio. Cytuania. Sobotniejszy program na hołowni scenie ma już stabilną strukturę i postupno przedstawić kolektywy z regionu, bliskich okresów, ale i ciłowieczerny program, powił Petro Stefaniak. I z początku o 16.30 godzinie w programie Mozaika Regionu z tematyką rusyńsko-góralskiego z położycia w regionie przedstawiać się folklorny kolektyw.

kursi żywota nam folklorny kolektyw Boriełka i z Koszyc w suprowodzie narodnej muzyki Mateja Topolowskiego odprezentuje pohľad na świt żeny od kołyski. Za wersynią festiwalu bude wrze tradyczno palinia watry za uczasty folklornej grupy Goral i Żdiaru, a folklornych kolektywiów palinia watry perejde do narodnej zabawy w suprowodzie narodnej muzyki Mateja Topolowskiego. Na swoje przyjdą na festiwali i dity. Organizatory pronych podczas ciłocho festiwalu przygotowali aktywności, atrakcje, prezentacje projektu Śpiwana Prohulka i twórcze warsztaty. Rodeczy tak budu dochodny pełnocinno perejety program, pokla audity postaramy się. W piatniczu i sobotu pro nawszczywniki przygotowany je bohaty i suprowodny program. Gastrofestiwal z regionalnej kuchni, taneczny lektor Stefan Henzeli w sobotu podczas szkoły tańcia nawczyt ludej tańcił i z rusyńskiego seła Sztelbach. Podczas ciłocho festiwalu bude prochodyty wystawa fotografii Katareny Szigulińskiej pod nazwą Korinia i Horyzonty. W piatniczu budut prochodyty twórcze warsztaty Modro Tłaczy i Narodnej Wyszywki. W sobotu bude prochodyty twórczy warsztat Sitodruku z Maroszą Obszywaną. Festiwal w niedzielu zakończy dopolidne bożestwenna liturgia w cerkowno-słowiańskim języku w mistnym chramie Świętych Kosmy i Damiana i z koncertem duchownej piśni przedstawić się mużska śpiewocza grupa Szambrinci i z Szambrona. Dalszą nowotą je putowny kino w areali podii, które w czwartek 9 juna o 20 godzinie nasztartuje weekendową podiju. Prezentowany będzie film Potopa za uczasty jego producentów. Hreky nową uznaną mężczyzną w Polsce. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak. Prezydent Nawrocki podpisał ustawę, która poszerza spisok nacjonalnych mężczyzn o grecku mężczyznu. Zakon zmienia status sospilnosty, której przysutnist na obszary Polszczy datuje się od XIV stulecia. Grecka mężczyzna stała desiatą w Polszczy. Douczyła do białoruskoj, czeskoj, litowskoj, niemieckoj, ormiańskoj, rosyjskoj, słowackoj, żydiwskoj i ukraińskoj. Sojm przyjął nowelizację w tej sprawie 5 kwietnia aprila 2026 roku. Minuły czwartek 11 czerwca junia prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, czym zakończył wieloletnie starania Greków o otrzymanie nowego statusu. Cytuję. Staraliśmy się długo o to. W parlamentarystii u wojewody podała polski prezagencji Ekaterinie Wangelu weducza Stowarzyszenia Greków Zachodniego Pomoria Ella Sparea, które zostało około 270 osób. Ewangelu podała, że to teper w Polszczy żyje 5-6 tysięcy osób greckiego pochodzenia. Najczyslenniejsza diaspora znajduje się na zachodzie derżawy, między innymi na Nyżnym Szlesku i Zachodnim Pomorym. Wielka część wspólnoty mieszka też w Trymiści. Weducza przypomnuła, że to reczene stowarzyszenia składało wnioski do sejmowych komisji, żeby rozszerzyć spisok nacjonalnych mężczyzn. W sprawę zaangażował się między innymi zachodniopomorski poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Narodnego Stronnictwa. Nacjonalne mężczyzny w Polsce zmieny po 20 rokach. Projekt nowelizacji ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach wpłynął do Sojmu pod koniec lutego, februara 2026 roku. Weducza Sojmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka podkreślała, że ustawa o mężczyznach nie była zmieniana od 2005 roku. Projekt skoro przeszedł przez komisję i był przegłosowany Sojmom, 419 posłanci było za, 20 proty, Hołowni z Konfederacji. W maju ustawu peredano prezydentowy i marszałkowy senatu. Ustawa wchodzi w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia. Przyjmować się, że następstwa nowelizacji będą kosztować 800 tysięcy złotych na rok. W Polsce za mężczyznę uznaje się nacjonalną grupę, która odróżnia się od zachału sospilstwa, zachowuje swój język, kulturę i tradycji, a jej przedstawniki przebywają na obszary derżawy od najmniejsze 100 roków. Pośredni wymich w odniesieniu do Greków był kwestionowany, choć sąd dokazy, jakie potwierdzają ich prysutnist na tych zemlach już w XIV stuleciu. Greki nową uznaną mężczyzną w Polsce. Ioannis Fourkiotis, Grek wrodzony w 50. rokach 20. stulecia w Szczecinie, znany w regionie Przyjemcia, przypomnął, że to z rodyny greckich kupców pochodził Jan Żupański, Zupanos, knychar i wydawca, wrodzony na początku 19. stulecia w Poznaniu. Rodyna Fourkiotisa przyjechała do Polszy z grupą 14 tysięcy emigrantów po gromadzieńskiej wojnie w Grecji w rokach 1949 i 1950. Wtykający przed represjami żeny, dity i raneny partyzanty Elas, związane z komunistyczną partią Grecji, byli kierowane na tzw. odzyskane ziemi, do Jeleniej Góry, Wrocławia, Świdnici, Zgorzelcia, Cyna Prymir, do Perechidnego Taboru i Szpitala w Dźwinowi. Do 1950 roku przez to miejsce przeszło blisko 2000 Greków i Makedończów. Najczyslenniejsza grecka diaspora w 50. rokach 20. stulecia mieszkała w Policach, na piłnicz od Szczecina, w dijuczym tam derżawnym wychowawczym osredku i 12 szkołach schoronienia i edukacji.

Kacyju нашло праві 2500 діти. Був серед них отець Екатерині Евангелу, мав то 900 років. 10 років пізніше число греків в Поліцах естимувано на 900 осіб. На західнім Помори було їх 1450. Тепер є близько 4 разів менше. Під конець 70-х років 20-го століття по політичних змінах в Рецеї рушили повороти. Вело родин тіж польсько-грецьких виїхало. Stowarzyszenie Ella Sparea organizuje światoczne stricze Greków z północnej i zachodniej Polski, wystawy i koncerty. Ewangelu zaznaczyła, że grecka wspólnota jest i będzie aktywna, aż i bez finansowej podpory dżawy. Cytuania. Rachujemy hołowni na instytucjonalne podpertia, takie kotre tykat kultury edukacji. Chcemy wkazaty szerokomu sospylstwu naszą tradycyjną muzyku, tanci i kuchniu. Barcelona stolicą świdowo-językowej różnorodności. Budut Tiszlemky. Autorwisty Natalia Małecka-Nowak. Od 17 do 20 czerwca Barcelona stanie się centrum międzynarodowej debaty o buduczności języków świata. Language Diversity Forum, organizowane pod hasłem Globalne wykliki, samowystarczalność i networking, zabere językoznawców, aktywistów, przedstawników ONZ i UNESCO ta liderów mniejszynowych wspólnot z całego świata, od Pakistanu i Kanady, przez Chile i Kolumbię, po Senegal i Maroko. Budut Tiszlemky. Podiju organizuje Lingua Pax International w oficyjnym partnerstwie z UNESCO ta badawczy projekt Fosterlang finansowany Europejską Unią. Roboczymy językami są kataloński, angielski i hiszpański, a uczestnicy będą moczyć osnowate automatyczne tłumaczenia na mobilne gracia. 17 czerwca junia językowy prawa i sospilna sprawiedliwist. Pierwszy dzień, który prochodzi w Instytucie Katalońskich Studii, otworia Teresa Cabre, wyducza Instytutu, Monika Perenia, wyducza Lingua Pax, ta Justyna Olko, koordynatorka Fosterlang. W centrum uwagi znajdzie się generalna karta językowych praw z 1996 roku i potrzeba jej aktualizacji. O tym by się duaty budut medyńczyma Nicolas Levrant, specjalny korespondent ONZ do spraw mężczyzn i Guilherme Canela z UNESCO. Den zapred dialog o dekolonizacji języka z uczestnią aktywistów z Meksyku i Chile. 18 czerwca junia aktywizm i rewitalizacja języków. Na Uniwersytecie w Barcelonie stricia się przedstawnicy sospilnosti, które hosnują zahybajuczy języki. Torwali z Pakistanu, Hesklaja z Kanady, Mapudungun z Chile i Nasa Juve z Kolumbii. Den zakończy ceremonia wręczania Międzynarodowej Nagrody Lingua Pax, którą otrzyma projekt z Kolumbii. 19 czerwca junia. Migranty i mężczyznowe języki w Europie. Trzeci dzień forum poświęcony będzie integracji wielojazykowej spadkowej migrantów z lokalnymi językowymi politykami. W besidach uczestniczą wosmut przedstawnik własny Barcelony i Katalonii, a też organizacji migrantów, które reprezentują języki kaczua, amazik, romski czy senegalskie języki. Den zakończy koncert katalońsko-sardyńskiej muzyki w wykonaniu Adria Mor. 20 czerwca junia. Szkolenia dla aktywistów. Poślidni den to praktyczne warsztaty odkryte dla wszystkich zainteresowanych. Poza urzędowych organizacji, liderów sospilności i młodych aktywistów, temy będą obnymaty meryńczyma budowania digitalnych strategii promocji języków ta wedynia kampanii, które angażują w ochronę zachowających języków firmy i instytucji na premierii katalońskiego i irlandzkiego. Dodatkowe podii. Forum dopełnia wystawa Języki nie wmierają, zabywać się ich. Prezentowana na Uniwersytecie w Barcelonie do 25 czerwca junia ta multimedialny poetycki projekt Mujerarias autorstwa Sylwii Kamac, prezentowany w przerwach między sesjami. Podia finansowana jest przez Europejską Unię przy podpierciu Diputacji de Barcelona i przy współpracy Instytutu Katalońskich Studii Uniwersytetu w Barcelonie ta Generalitat de Catalunya. Lemkiuska czast. Podczas trzeciego dnia forum odbudę się warsztat pod nachołowką praktyczne rekomendacje, które podporają sospilno-ekonomiczną i językową stabilność mężczyznowych i lokalnych sospilnosty, które wiuł budę Ibon Manterola z Uniwersytetu Kraju Baskiu. Badacze z Walei Szkocji, Kraju Baskiu i z Polszczy zaprezentują wstępne rezultaty badań nad sospilnostiami, które starają się ożywyty swoje języki, jednoczesną ekonomiczność azmicnyty, serd języków, o których budę besidaje i lemkiuski, przy walijskim, szotlandzkim, kaszebskim, wilemiuskim i baskijskim. Toho samego dnia w innym warsztacie wystąpi Olena Duć-Pfeiffer, jedna z czterech zaproszonych ekspertok. Razem z aktywistkami z Chile, Meksyku i Kanady będą besidłaty o doświadczeniach działania dla korzennych języków w różnych geograficznych i kulturnych kontekstach. Dyskusja ma etykatę strategii samozmicniania ta radzenia się z dyskryminacją, która wynika jednoczesno z języka, pochodzenia i innych elementów dostępności, a też toho, że aż i trudne doświadczenia mogą być źródłem siły i inspiracji dla innych. Warsztat moderowała Buda Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu.
Četver, 18. červča, junija 2026. roka. Metropolita Jona medže virujúčima v Kanadi. Autor viste Petro Medvid. Od nedíli 8. júna do četverha 18. júna 2026. roku priašivský archiepiskop i metropolita Jona Maxim byl na dušpasterský navštívi v Kanadi. Na zaprošenie vladyky Kurta Burneta, jeparchialnoho episkopa Pasaiku, Saša, ktorý je jednočasno i apostolským administratorom exarchatu Świętych Kiryła i Metodia v Toronti, metropolita navštívil všetky 4 parchie exarchatu. Jak informował informačný center priašivskoj archieparchii, wyniatkovou podijou podczas navštívy była torżestwenna archiarejska liturgia w katedralnym soborze Rożdestwa Preświatej Bohorodyci w Toronti. Hołownym służytelom był preświaszczenny władyka Kurt, który wysoko preświaszczennego Jonu takoj na początku przywitał na terytorii egzarchatu i wysłowił wdzięczność za przyjęte pozwania. Kiriona udzielił podczas liturgii zwania metroformnego protojereja odciowy Marekowy Nowickomu, który je parochom katedrale w Toronti. Otec Nowicki je świaszczennikom preszywskoj eparchii, jaki od 2012 roku służyt protosinkielom egzarchatu i parochom w Toronti. Na propozycję misnych wirujuczych i żadost władyki Kurta mu władyka udzielił tytuł metroformnego protojereja za jego żertwenną służbę promisną cerką. Перед отходом до Канади отець Новицький служив у Юзковій волі – Ольшавичі, а пізніше був особним секретарем архієпископа Йоанна Бабяка в Пряшові. Владика навштівив і парохію в Гамільтоні, де ся молив перед копією ікони Пресвятої Богородичі з Клокочова. В неділю 14 юна Кіріона був на навштіві парохії Вінцор. В храмі Святого Михайла Архістратига служив архієрейську літургію за участі місцевої комуніти, як і віруючих Мелькітської греко-католицької церкви в Канаді. В попередніших годинах владика навштівив і Мелькітський храм Святого Симеона Стопника, в котрим знаходиться ікона Матери Божої «Невичерпана чаша». То та ікона перед двома роками стала міротворчою. Владика Йона завершив свою навштіву Канади меже віруючими парохії Ошава. У вівторок 16 юна в єдноісмістним парохом і віруючима помолилися в попередніших годинах вечорню. Перші греко-католиці із території днешньої Виходної Словакії прийшли до Канади на переломі 19 і 20 століття. У 1980 році виникла єпархія Святих Кирила і Методія в Торонті, котра була записана як єпархія словацька. Po reorganizacji u 2022 roku była to ta cerkowna struktura podporządkowana pod jurysdykcją rusyńsko-pittsburskiej metropolii. W ramach egzarchatu służy się do dnes po cerkowno-słowiańskiej i po słowackiej. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

pozerali na chmáru len. Čom ty chmáro zazdrostiš?

film zerkali. Ty pomachasz, to dywno. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu samo?

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na ponedilkowym słuchowisku. W piatniciu zaczęliśmy nową nowelu z drugiej części karpackich noweli Petra Polańskiego Pit na hołowkom Nepokorenej. Zapraszam Hneska na drugi odcinek. Na alpijskich drogach mi towarzysz stroho wypominat Szwajcarciam, że ne nosiat czypowa, ny czeresa na pił metra szerokoho, ny powiazowanych kierpcy, ny topircił, a ja zaszmariam im czom ne robiat hirszoho syra, pidłiszoj żentyci i z jakoj pryczyny nastawlajut czorniejszych chysz. Po galerejach ja zakładam binokla, a mi towarzysz hladat po kutach sofy dla popołudniowej drimki. Korotko, my ne daremni wołoczymy się po świti. Moho towarzysza nie zwiduwał jem kto win i zacz win tak. Tiłkom lem znał, że win mi krajan. Ale teper przypadkom trafiła mi do róg joho notatka. W tej akuratnej chwili, kiedy win wo wideńskim Belwederii sowerszał za niderlandzkima połotnami jedną z popołudniowych drymok. I doraz zobudyła się wo mi ciekawist. Pizryłujem na spiaczocho Artemona. Na jego lycy wytysnene było jakose zastarania, jakosej smutok. Poorane czoło i stiahnene oborwy przypominali skytalcia, kotryj nemał się dedity, nemał tychoj spokojnoj prystany. I nemich jem prytym nespostereczy, że win, choć na czasy rozbrykany do szalenosty, nikoli jednako nehoden był zognaty zo swojego lycia oznak smutku. Zajedno z jakysym rozpukliwym ogniem w oczach hnał z jednego do drugiego miścia, na jakim dołho ne ostawał, lem ciachnął się dale, hejby pizzy czuwany, jak są wnutrisznią, niepobidymą syłą. Wyszlimy z Belwederu. Artemon ciężko wzbochał i w owekszym nycz kolnebut mołczaniu kraczał po ludnych uliciach miasta. Mimo Wilni pociągnęło nas za teczynią masy, to hurmyła się na Praterskiej ulicy. Spekota dnia dakus ulżyła, bliżył się chłodny wieczór i wszystko spiszyło na Pratar, żeby choć na czas oslebodyty się od misteckoho, zakurenoho, dawlaczoho powitria i distaty się do oświeżającego parku. Wydił jem, że mi towarzysz, choć na ślipo, kraczał za ludmy, strymyt do bicznej praterowej alei, toho zbirnoho miścia, w którym odrodzuje się gu weczeru żytel Widnia. Uż z daleczka dochodyły nas zwuki orkiestr, kafe szantanny motywy, trubne odgłosy i my na odołcha pereszli pomedze praterowyma restauracjami, kafejkami, kramami i pomedze najpestrzejszą mieszaniną naroda. Zdohadował jem się, de powede mia towarzysz, poneże uż od szównoho czasu nie minął się ani jeden den, w którym by Artemon nie odwydził praterskoj czardy. Toj czardy, szto oddalena od inczych restauracji, wkryta sołomianą strichą, manyt do sebe nie bleską,
a pełnotą życia. Dnes vučet ne valc, ne galop, al živej, horiačej, to rubajučej, to tužlivej čardaš, de šansonetky ne trilerujut operetkovoj kavatyny, lem od duši s ohňom charakternym urodzenciam uhorskych puszt rozšpivujut bezkonečny čardašovy melodii. Artemon wse z najbliższym zadowoleniem kraczał na stupeny weducze do czardowej parkowej terasy. Neciłkom czudował jem się tomu. Kochone może pirwaty tot czudny motył, miszanyna karpackoj tuchy i bezkonecznosty puszty, południowoho ohnia i hirskoho zadumania. Podme, ozwał się mi towarzysz, potichajuczy mia na terasu. Tu odpocznemy, a reczy prawdu ja odpocznu, ponerze strapleny jem weceny, czy dajaką daleką drogą. Zas mał jem hneska son, a win wsemia zmoryt. Nemich jem nespomnuty o zapyści. Wkazał jemu ostatnią stronę i dał dostatoczni do zrozumienia, że obraz jego życia dołsze, a czyj zatrymałby mia przy sobie jak Tintoretto albo Berres. A my sile przy odosibnenym stoli w kuti terasy i Artemon zaczął swoją rozpowied. Ne budu sia wertał do moho dneśniego snu, rozpowidał Artemon. To może i przyrodny wpływ moich nasłusznych dumok, moich nieodstupnych wspomnieniu. Nehoden jem się od nich odorowaty, a czym bilsze chciłbym ciłkowyto oddaty się świtowomu szaleństwu, tym bilsze poznaju, że win mi protyłnyk, a pryskoni przyjatel prawdu przed śmiercią powił. A to te same wspomyny wynuwaty tyż, że ja teraz lem do dwóch mieściszczy zazeram z jakim takim zadowoleniem. Jedno ty znasz, nasza karpacka Czornohora, niedaleczka naszej odczyzni, a druhe miście, nie czuduj się tomu, to ta czarda, w której dnes siedzimy. Myślisz, klyczem ja tu modne szaleństwo? Nic. Ja dawno rozpraszczał się z tym bleskom, ta z czym się ja już nie rozpraszczał. Jednolem trymat mia iszczy strast do stranstwowania, podorożowania. I choć za jedno takoj to same w małych odminach wertat, ale w tym ja iszczy i żyju. I to ta strast była aczej przyczyną mojej doli, bo ona w młodych rokach zawęła mia na Czornohoru. Choć reczy by inakże, na Czornohoru nie wedę dola, a takoj powinnist, żtoby i było, kiedyby urodzenec Karpat nie bywał za swoho życia na Czornohori. To gdy i ja za młodych roków zobrał się ciłym szuhajskim życiom, żarom pobuszuwaty na peret po naszych Karpatach. Prebył Pidiria, pochodził po najwyższych hranycznych połoninach i na ostatok bliżył się do tej kniahyni naszej,
kotra hordo zo swojej wysoty pozerat na dalszy karpacky magury, diły i kczery. Było nas trioch. Wszytkę my dostatoczni na to się zyszły, żeby radiśni probywaty się przez jak nebud przeszkody, żeby zaznaty nele miachkich zahołokił, ale i lutoj hirskoj buri, doszczu, witernyci, noczy pit gołym nebom i borby z nahołowo storcz putykamy i wychonamy. Korotko my omeniali riuny pola, a tiach nuli się ku debriam i urwyskam. My markitnili pry hardi chwyli, a torżestwowali w czas nawałnyci. Pak z nezriunanym zadowoliniom lyszalem swoje gratia w sinioch staroj obdertoj żydiuskoj austeryi i zasidale z kanibalskim apetytom do tepłej strawy, do dymiaczoj łazy i smażenych mias. A nikto już w ich prychotowliniu nie werchuwał nad naszym soputnykom i lyjom, szto smotrył na ciły świt z wysoty swocho za jedno szalijuczoho umoru. Bo rostom neweliczki był, choć pleczaty i bicny, z jasnyma wrudawist wpadającyma wołosamy, szerokim lyciom i pełną prestriżeną borodą. Ileja był rodom spit samych połonyn i w spynaniu po irskich uboczach nemał meczenamy riunoho. Dzirgał się hejby koza po skalu i szmygał nad propastmdelem orły sidaty się ważat. Żyd bez hir winne był hoden. Kolysy przyszło się mu perebywaty dołsze na Podolu. Za tot czas skawenił posowił tak, szto przyjechawszy był ne do poznania. Za to tu ne było dla neho wekszoj rozkoszy, jak rozleczy się na polanci seret pachuczych jalec, jadliucia i tymianu, albo spryncaty się po urwystej skali propasnej derbi. Ileja inoczuwał nerad dagde po klebanijach czy austeryjach, umyślni wiół nas tak, żeby sme pidnicz naszli się dagde w lisi w oddaleni od seła Paryi. To dywnym ozywała się szuhajska hordist. Noczuwaty pitychołym nebom seret lisa na znosyty krmacza, rozłożyty szeroku watru i pryni sprawlaty pożywu. To była joho stychija. Rano my jeszcze dołho spali z drugim towaryszom Kiryłom, a naszoho to Ilyi dawno już nie było. Uż predychinczył przed swytaniom dobry kawał lisa. Bywał na werszkach przy schodzi sącia, hultnął do seła, prytaszczył nowe zapasy, nabesidował się z lisowym i polowym i koho uż tam nie strytył. Sące czas to już wysoko było, a towarzysz Kirył dosyplał iszczy snom bez wymowok. Win i ne ponachlał się do dennoho życia. Lemkoli pres son poczuł, szto Ilyja prydbał w seli świżu paprykuwanu salonu w lisny czoho pantarku i deki antałoczok, szama rodnoho tołdy dołho nohi, mymrajuczy protichał ruky i dwychał się stopniowo. Chwariu stopniowo. Kirył
siły był dołhy i ruky i nohy mał nezmireczni dołż. Przytem był win w ciłym swoim powiedzeniu tak powilny, że Ilija bywało chtił się z nim boroty, kiedy neruchawist Kiryłowa zaczynała ho złoscyty. Kirył po każdym prebudżeniu wypełniał za pryncypom staroho toaletu. Lubował się den po den swoim orlaczym nosom, podłuchastym profilom, gładko wyholenyma, aż syniuczyma, stiachnenyma paszczekamy, husiaczym karkom i koafiurom zakrywajuczą połowynu czeła. Na chneska to już wszystko. Na trzeci odtynok zapraszam już w piatnyciu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat myszkę żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżkę są towarzystwom, które sobie człowiek sam dobera.
3: Dobry den, serdecznie witamy i zapraszamy na program Radio Czytalnia. Dneska

0: Inczum tvori rusenko vučislat lemkiusko sela, v kotruh može hladati ženu.
1: Kto ma zamir się ženeti? Abo lekcija z lemkiuskoj geografii. Smotte na mapu. Kto ma zamir się ženeti? Najne čekat do seny. Ale najsia poobzerat, najsia szumni popryberat i naj doraz siao żenyt. Bo kto soj życzyt dobroj gazdyni, naj soj wyberat żenu zo żdyni. A kto zaslubyt młody diłky, tot naj perejde aż do waniłky. Tam sud diuczata ociń haroszy, ale ne majut gruntu ne chroszy. Jak lem bohaty, choć stary w diuci, możut soj najty żenu w waniłci. Ale jak iszczy młody wdowec, to najsia udast do kostarowec. Tam soj wybere. Ach, od skusi, brytku, ale dostanę duże majtku. A kto by chotił dobroj śpiewaczki, to najsia zwidat dedo muchnaczki, dedo tylycza, albo do huty. Tam sud diuczata, szto znajut nuty. A iszczy toto potychy powim, że czasom najdę szenu w łapowi. Lem do uchryna nit czoho ity, bo tam diuczata ne majut dity. A kotryj lubyt bars czorny oczka, to najsia udas lem do wysłoczka. Kto sobie życzyt zas paradnyciu, to naj posmotryt lem na krenyciu. A kto zajdę aż do zawadky, to pełno najdę diuczata chłatkę. Ach, to już nie jak ne najdę pary, to najsiaś widat desut brunary, bo tam na tysiacz piacto naroda, jedna tysiacza rzęsko choroda. Aj, w worobliku, szklarach, kroliku, w izbach, w ropycy, w czarni, w ipnyku, lemkiuskich diuczat mate bez liku. Temperamenu lem tra do toho i kus odwahy i syły w nohach. Ale rycz persza to sud dulary. Naj o tym znajut młody i stary. Żeny tysia możut nawet durni, czy to w repedii, czy to w osturni. Naj sobie każdej mapu rozłożyt i naj pohladat dekotre seło. Najdę soj żenu, jaku sam schoczę i budę się mu do smerty weło. Czytała Monika Tylawska.
0: Podibni seła Vučislat Ivan Želem. W werszu z nowym rokom składat żelania żutelam ciłojlem kołyny. Ivan Želem z nowym rokom.
2: Siu, siu, posiwaju. Z nowym rokom was witaju. W nowym rodzi dobre rude, naj wam dola krasza bude.
3: Żeby byle wy zdrowy i w bilanci, i w Hanczowi.
0: Na Bodakach, w Zyndranowi, w Łosiu, Hrabi Małastowi, wo Florynci i Kunkowi. i w Nowycy, Gładuszowi, Taftulawi i Łabowi. Wsi z Roździla i Bortnoho, i z Wirchomli, z Wapennoho, z Prehonyny i Świadkowy, z Perehrymku i Szlachtowy, ta z Wilchiucia i Wysowy, Polan, Woli, Berezowy, Isp Perunku i Myscowy. Żdynia, Folusz i Terstiana, Pstróżne, Ustia i Tychania, Rychwałt, Szkwirtne, Radocyna, i Świrżowa, i Macyna, Tulycz, Mszana i Krenycia, Sołotwyny i Banycia, Tamuszyna i Śnitnycia, Ripnyk, Kotan i Ropycia, Ropa, Rybka i Ropianka, Szklary, Doszno i Podnarka, Czurna, Czorna, Wyszowatka, Czorne, Mokre i Zawadka, Smerekowec i Smereczne, Szczawnyk, Szczawne i Koneczna, ta Ożynna, Neznajowa i Roztoka i Daliowa, Łupkił, Kwiatoń, Opariłka, Bonariłka i Waniłka, i Jawirku, i Jawirnyk, i Komancza, i Barwinok, ta i Mochnaczka, i Liszczyny. Słowom wszutku z Lemkołyny. Tiż i do was, Lemko mowa, szto od Odry do Azowa, ta za morjom na czużyni, szczęścia wam bo doli noni.
2: Żeby nigda nie chwalili.
3: Żeby was plecze nie bolili.
0: Żeb zdrowy grudy mali.
3: Na kaszle lilem śpiwali.
2: Dobry ile, mało pyle. I do praci mali syły.
3: Mocno w nogach się trymali. I hołowo mirkuwali. Szto i jak? I czom? I na szto? Świeci, prawda? Ile dasz to?
2: Stop, was w baci nakołało. A nie w krzyżach. I nikoli nie stlikało. Was w pochlebci.
0: Dobry spało się jak nespyt. Harde snyło się jak nesnyt.
3: Najzarodyt się przynycia. W Petra i Aftana w rycie. W Makriana i Maksyma. Wonu Fryja w Nikodyma. I wdowy Maksymychy, tyż i w staroj Wasylychy.
2: Kupu stochił na pomilkach. Pełnozelna pre od wilkach. Na perochy i chałuszkę. I na chlip i na watruszki.
0: Na warene i smażene, wypikane i świaczene. A kiedy dach to riże pana i na torty marcepany. Sztob wrodyły się wam w poli kapustyczka, baraboli, krumpli, bulba i zymlaky i komperi jak baniaky. Taj bandurky, no i gruli.
3: Wsady, jony, bery, duli, irenety, antoniuky, rajskie jabłka i spasiłka, i ringloty, i węgierky, wszytkie sołoć, jak cukierky.
2: Najwysoki, len wyrosny. I w maliny, i froski. Na kalbaty i gorsety, na lajbejkę, opliczata, gaczy, gaczkę i gaczata.
0: Sztob żywynu fajnu mali, zernom, sinom hoduwali. Budę masło i maszlanka, budu syry i zmetanka. Budę miasto tiż w rosoli i omasta w baraboli.
3: Budu dragli, i kotlety, mudurczynki i pasztety, i kobasa, sołonino. Будут хороши по наскрыню.
0: И добробыт в каждой хате. И будем так богаты, чтоб уж пише не ходили, лем аутами вас возили. И до склепу магазину, и до кумів на гостину.
2: И ще речу добрих сватів. Найша женят не женати. Дівки замуж повиходять, а женати діти родять, щоб міняли вас клопоти, і ви жили без турботи.
3: Щоб сонце вам так гріло, щоб не мерзли, не випріли, щоб літо було літом, з спекотом, дощом, квітом.
2: A i zima, zimą była, choć z mrozą, ale myła.
0: Żeby sławu dobru mali, na hostynach gościowali, na wesilach tańciowali, na chrestynach pośpiwali. Na pominkach popłakali, żeby było wse jak trzeba. I dla inczych, i dla sebe, żeby wsi was poważali, szanowali, wyliczali. I w potrebi, przy nahodzi, blysk byli wam w przychodzi. Dzieciam też ja powinszuję. Naj was lublat i ciłujut. Wszytki rydny, mama, tato, najden każdej bude światom. Żeby wy starszych szanowali, do nauki potiach mali. Żeby nie byli wyledaczy, młodych lit nie marnowali. Ale życia poznawali z knyżok, a pak z czesnej praci.
2: I jeszcze na tym twardo stoju, żeby żyli w spokoju. Bilsze, żeby nie wojowali, a gazdowe gazdowali. Robitniki zarabrali, wczyny, żeby moskowali, a i kosmos zdobywali.
3: Najście wam wesoło żyje, komu śmiesznie, najście śmieje. A tu żyty, wierte grich. Smutek mine, przyda śmich.
0: Tak wam, Lemko, wszystkomu życzu. Siju, siju, szczęścia kliczu. Siju żyto i pszenyciu, owes, greczku, soczewyciu. Wam na szczęścia i paszniciu. Sobie, że... Na palanyciu.

0: Nazwy seł nesut przypadkowo, ale czasom sód tak stary, że ne znacie dokładnie odkąd się wzięły. Toto skłania ludy do wydumowania legend. Posłuchajmy odkąd podla legendy wzięło się sławne uzdrowisko Wysowa.
1: Welesława. Stare to nasze seło Welesława, albo jak to chneska wszytky zoweme Wysowa. Oj stare, jeszcze tołdy ho tak nazywano, jak tyma zelenyma werchamy szuchajował sławny zbijnyk watażok Sawka. Jeszcze tołdy, jak wyrastale, kiet się pochynale jeszcze najchrubszych naśnija leci, słuchajuczy czudowoho olęczynoho śpiwu. A krasna była Olenka, kieby jak idoczka w liti, wesoła jak jarni witer. Z dalekich storin przychodzili tu paribci, żeby lem pozryte to ty olęczyny oczy. Radowali się naroblany na pańskich zachonach luda, koli śpiew to odpoczuli, a starsze gazdyni rukę składali do modlitwy o szczęśliwą dziewoczu dolu. Lem oczy pańskich gazdził, zły, zachłanny. Na zwiaczo pozerali, żadno wodyli z linkami za krasą dziewczatę, czyhali, żdali czasu. Niech to się nie ważył skrywdyty prekrasną Olenku, bo mała oporącił w chorach. Lem za zazdrosty, złosty, panny ludkowe puszczali czutki, że to ona bosorka, że zila oschodzi i sącia zberat, że szkodyt ludziom i żywyni. Pałzyli czorny czutki, persmykowali się jak chatyna i ranyli serce dziewczatę. Raz ku wieczoru, koli z lisa wertała z koszyką czerwonych jahidok, schodyli się pańskie posipaki na steżci i z kryką prywele do seła. Hej, widma, bosorka, do ognia ju, do ognia, kryczale. I takoj ogen kładut. Sudci na pańskich pokojach zasudzajut. Wistka sokołem nad chorami letyt. Hyn sełamy idę. Naryt jak wielka woda chirskimi dolinami płynę. Stichat na one czudowisko. Stało dziewcza przy ogny, blisnęło oczami, aż panowe sterple od pizrynia toho projatoho. Ludy jojknuli, jak sudci wyrok proczytali. Spality ju, spality ju, zawereszczali posipaki. Przywiazali Olenku do stopa, hołowni w ogny poprawiajut. A Olenka jak zaśpiwat, aż medże chorame odozwał się jej hołosyk. Zachody soneczko za werszok zeleny, zaś to mene karysz Boże premyleni. Zaś to mene, zaś to tak karysz Bożeńku, lubiłem szuchaja w światu nedzileńku. Polet mi hołose aż do zelenhaju, ratuj mene, ratuj mi myły szuchaju. Jak jeleń to od bystronochy zrywać się Sawka, a z nim i towarzysze joho odważne zbijnyki. Błysnął Sawki mecz, rozpierchnuli się ze strachą pańskie posipaki. Uszputa na rukach maleńko i rozjaty. Uż się Olenka na braniem konyku paraduje. Hi, he, he. Lemo od hołos desy tam w sercu Hirsia powtórył. Oni miły ludę, dołucho stojali seret seła. Wyleczali wataszka, sławyli Bożu nicz. Bars welosławyli i nazwali seło Welesława. Czytała Melania Pelechacz.
0: Lem kołyna sławyć się mineralnyma wodami. Lem kiłsky uzdorowyska sód sztoraz barże popularny. Posłuchajmy śpiwanku o Wasylu, kotry mieszkat w Banycy, w kotry czuje się najlipsze, ale raz w miesiacy odwidzat jarmak w Krynicy Zdroju.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt.

to już wszystko, co zmy na dnes zrychtowali. Zaochoczamy do zwiedzania Lemkołyny, która dla nas jest najkraszym miściem na świecie. Przyjeżdżajmy do seł, z których pochodzą nasze predki, zachodźmy na cmunterii i pamiętajmy o swoich koreniach.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniu drogi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniem nianiu, żenę go tobi syn. Stan, posłuchaj. Zwleczena guputy obderta, szumyt jalecia.

Танцюй, Василю.

Witam Was, słuchacze, w sztotyżniowej muzycznej audycji. Dnesko wybrałem taką temu, która dołucho chodyła mi po hołowi. To znaczy, chciałbym dnesko zatrzymać się dłużej przy takich artystach, a czaściższe, jak się pokaże, artystkach, które zrobili wielką śpiewaczą karierę, a przy tym nie hańbili się słowo i nie gladali czego nie wynesli z chyży. Nie hańbili się słowo języka. Nie hańbili się śpiewaty po swom. I bardzo rzadko możesz poczuty, żeby toty wielkie artysty śpiewali w innym języku, jak w tym, który wynesli z chyży. No to zaczynamy. Miriam Makeba.

Miriam Makeba, kotra mała pseudonim Mama Afryka, urodziła się w Johannesburgu w południowej Afryce w 1932 roku. Była bardzo aktywną dijaczką protyw rasowi segregacji systemu apartheidu, który panował mężeńczyma właśnie w derżawi, kotra siadzowe południowa Afryka. Przez totu polityczną aktywnist naraziła się uriadowy południowoafrykańskomu, który jej deportował i nie pozwalał wernuty domił. Wernuła ona tody koly tot system chpał. Jak raz ona śpiewała welo śpiewanok w języku, który nie jest jej materyńsk. Jej rodycze pochodzili z etnicznej grupy, kotra nazywa się Swazi, jest zaczeslana do grupy narodiu Bantu, grupy Nguni. A czosle to ta grupa około 2 milionów ludzi. Posłuchując się one językom Swazi z rodziny właśnie Bantu. Żeby odnieść na zachodzi sukces, śpiewała jak raz ona często w angielskim języku.

Maria Tenace. To mąż powisty, najbardziej popularna i najbardziej zasłużona rumuńska śpiewaczka. Na to honoru zasłużyła sobie ona przez śpiewania klasycznego rumuńskiego folkloru. Żyła dost krótko, bo umarła na raka, kiedy miała 50 roków. Wrodziła się ona pod Bukaresztą. Jej otec i mama byli wielkimi lubitelami narodnej rumuńskiej muzyki. Proto wcześniejsze wczuli jej sami, potem zapisali do aktorskiej szkoły. Iona Radulescu stała się ona popularna, kiedy zaczęła nagrywać piśni dla rumuńskiego radia. W czasie wojny, z ogladu na skomplikowaną i czudaczną sytuację polityczną, kiedy w Rumunii riadyła tak zwana żelizna gwardyja, folklor rumuński był zakazany. Zakazano jej ciż wystąpił. Nagrania, które ona zrobiła dla rumuńskiego radia, były zniszczone. Toty jej nagrania, które się zachowały, były zrobione już po wojnie. Po wojnie była ona docinena, nowe komunistyczne własty stawlali właśnie na narodnią twórczość i Maria Tanasu otrzymała propozycję od własty szerokiej swojej dialności. Była wielokrotnie nagradzana przez własty. No ale trzeba przyznać, że artystka to była wyjątkowej klasy. Do dneska jest wspominana, szanowana, a jej muzyczna twórczość jest traktowana w Rumunii jak narodowa światist.

și cu flori, tăteți mândre și cu

Następna wielka artystka, tym razem znana prawdopodobnie wszystkim i jak się wskazuje, przedstawiana prawie w każdym biografii, znajdenym w Wikipedii, błudni jak hiszpańska artystka. Ale w wersji katalońskiej okazuje się, że wcale ona nie jest żadną hiszpańską artystką, lem największą katalońską śpiewaczką. Urodziła się ona w 1933 roku w Barcelonie i jest śpiewaczką operową. Ale chcę studyty, de niektórych nepoki, dneska to ta artystka, wielka artystka, bude nam śpiewała śpiewanku popularną, bo ty może znaną welo. I bude śpiewała ona po katalońsku. Dneska zaśpiewa znany twir, pit na łąką, syn z misiacia.

po tych śpiewajuczych paniach zapraszam do wysłuchania jednego pana, kotry zove się Jorgos Dalaras. Grecki artysta, prawdopodobnie velo znanej z płatni, kotru nahrał razom z Bregovićą, no ale wostopluwał in, cież nahrywał płatni razom z Paco de Lucia, Arielom Ramirezom, czy Brusom Springsteenom. Ale spiupraciował cisz z inczą, wybijającą się grecką artystką, to jest z aktorką Haris Alexiou. To te dwa nazwiska cisz już przeszły do klasyki greckiej muzyki. Zapraszam was na jedną śpiewanku Jorgosa Dalarasa i jedną Haris Alexiou.

Ima Sumak, artystka, która zrobiła niezwyczajną karierę z ohľadu na swój głos. Jej głos miał 5 oktaw. Jej głos był unikalny. Jak krytyk besidowały, wydaje ona z siebie nieludzki zvuk, ale budziła wielkie zainteresowanie. Była gwiazdą w rokach 50. Najpierw robiła karierę w Argentynie, nie w swojej rodnej державі, w Peru, pak wyjechała do Ameryki, bywała nawet na koncertach w Sowieckim Sojuzie. Trzeba pamiętać, że była też aktorką, często nazywana była legendą Peru, cycisz diłką Sońcia. Zrobiła wielką karierę, ale na żal wyjechała do Ameryki. Trzeba przyznać, że większość swoich śpiewanek nagrywała po hiszpańsku.

Jęczą wielką gwizdą, która no, zrobiła wielką karierę. Bars lubiła swoją dzierżawę, ale z politycznych przyczyn mała bars trudne zadania. Bars kolorowa, na jednym koncercie mała zielone obleczenia, a fioletuwaty włosy, na drugim zas odwrotni. Zbierała się na bliszczaczo i tandetni, ale była bars wielką patriotką swojej dzierżawy Kuby. Brodyła się w Hawani w 1925 roku, a chmerła w 2003 roku w Fort Lee w stanie New Jersey. W 1960 roku, kiedy na Kubi ukrypił się reżim Fidela Castro, ona wtekła do Ameryki. Była legendą ciłej latyńskiej czasty Ameryk. Dumam, że i susidą naszego korespondenta na Florydzie była ciż ona bars znana. Celia Cruz.

Mary Boyne. Wspominał jem proniu, kolem besiduwał pro muzyku samiu. To jest Lapończykiu, kotry żejut na sami północy Europy. Bardzo mocno pereślidowany i wynaradowlany w tych derżawach, gdzie żyły. To jest w Norwegii, Szwecji, Finlandii i osobliwi w Rosji. Tam, gdzie ich jest najwece, to jest w Norwegii, dobyły się one jednak uznania. Mary Boyne najczęściej śpiewa w swoim rodzinnym samskim, to jest lapońskim języku. W swoim życiu często występowała protyw polityci norweskiego uriadu z gladom samiu. Kiedy była już bardzo uznaną artystką, zaprotestowała i odmowiła wzięcia uczasty na ceremonii otwarcia zimowej olimpiady w 1994 roku w Lillehammer. Ale za swoją niezłomną postawę w 2009 roku otrzymała nagrodę Andersa Jare. To jest najważniejsze norweskie wyróżnienia kulturalne. Mary Boyne Persen.

Teper chciałbym dać dwa przykłady artystok, z których obi mali bardzo wielkie znaczenia dla swoich narodów, protestowali przeciw pozycji żen w tamtych sospilstwach. Pierwsza to bude Probacz Paulu, znam, że się nadaje, Patty Pravo, to jest już kultowa italiańska artystka. Ona pierwsza zorwała z tradycyjnym stereotypem podporiadkowanej żeny, podporiadkowanej baby, która ma je słuchać wse chłopa i nie może być niezależna od niego. Ona pierwsza wskazała, że jest to możliwe. Patty Pravo naprawdę nazywa się Nicoletta Strambelli. W 1968 roku podbyła świt swoją śpiewanką La Bambola, lalka, która właśnie pesiduje o tym, że żeny powinny prestać być lalkami, ale powinny brać swoją dolu w swoje ruka. Przyszło jej to dość lekko, bo płatnia rozeszła się w milionowym tyrażu. Był to bardzo wielki sukces.

Incza artystka, już z czysto inczoj polyczky, która stała się symbolem dla ciłoho arabskiego świtu, to jehybska śpiewaczka, bardzo popularna w całym arabskim świecie, zwana często głosem Egiptu albo Gwizdą Wschodu. Nazywała się Kalsum.

Kalsum, brodyła się w 1904 roku. Proto jej nagrania trzymają standardy toj peredwojennojszczy epoch. Śpiewała kontraltom w całym arabskim świecie. Jest wse przedstawiana jak najważniejsza persona w całym 20. stoliciu. Umerła ona w Kairi w 1975 roku. Najpierw, jak małe dziewczę, występowała ona na scenach razem ze swoim widcią. Proto była ona dopuszczona do występowania. Ale z czasem zyskała własną popularność. Kiedy miała 16 roku, jej strity na scenie popularnej tołdy dziś śpiewak Mohamed Abdul Ewa, który nauczył jej klasycznego arabskiego repertuaru. Potem zaczęła się współpraca z innym kompozytorem, Zakarią Ahmadą. Tot kompozytor, kiedy poczuł hołos Kulsum, stwierdził, że nigdy już nie zabudę jej hołosu. Kalsum nielem śpiewała, ale i grała na tradycyjnym arabskim instrumencie, to jest na ud. Była pierwszą żeną, która w świecie arabskim zaczęła być znana poza granicami swojej dyrżawy. W 1932 roku miała nawet międzynarodowe tournée, tołdy ona odwiedziła Damaszok, Bagdad, Bejrut i Tripoli. Była ona też aktorką. Zagrała w 6 filmach, ale głównie zajmowała się dawaniem koncertów. O jej popularności najświadczy to, że kiedy umarła, na jej pochoron w Kairi przyszło 4 miliony ludzi, a jej pieśni głównie były o lubowy i o tuzi.

Esma Redzepova. To następna wielka śpiewaczka. Mieszka ona w Makedonii. Pochodzi z romskiej rodziny, która mieszka w Makedonii, w Skopiu. Jej niano, Ibrahim, był katolikiem, a mama, Chania, muzułmanką. Esma, kiedy miała 9 roków, rozpoczęła występ w romskim muzycznym ansamblu, gdzie projawił się jej muzyczny talent. Zawdzięki wielkim staraniom mamy, razem z bratem, skończyła ona muzyczną szkołę. Wzięła uczest w konkursie dla młodych talentów, który zorganizowało radio w Skopiu w 1957 roku. Esma ten konkurs wygrała. Jej talent odraz docinił znany już muzyk i kompozytor Steo Teodosiewski, późniejszy jej mąż. Jej kariera przebiegała wzorcowo. W 1981 roku zaśpiewała ona hymn Romiu Dżelem Dżelem na otwarcia pierwszego światowego kongresu Romiu w Londynie. Jest ona bardzo ważną artystką dla dwóch narodów. I dla Romiu, i dla Makedończyków. Bardzo jedni koncertuje. Rachuje się, że dotla dała 8 tysięcy koncertów. Jest też aktywnym polityką. Związana z partią, która się zove Demokratska Alternatywa.

spomínali sme často a mali Rodriguez. Portugalci z bidnej rodiny, ktorá, jak młode dziewcza, prodávala pomarańczo na uliciach Lizbony. Dala się ona poznać na całym świecie jak korolewa fado. Fado to jest rydowy muzycznomu, który rozwywał się w bidnych okolicach Lizbony, w gospodach czy restauracjach o złej sławie. Ona to sprawiła, że tot wyt neuznawanoj i pohardżanoj muzyku został wprowadzony na największy koncertowy sali nelem Portugalii, ale i ciłoho świtu. Amalia Rodriguez to ciż narodowa instytucja Portugalczykiu. Często była nazywana najlepszym ambasadorem Portugalii na świecie. Zmarła ona w 1999 roku w Lizbonie. I po jej śmierci w całej derżawi prohołoszeno trydniową narodową żałobę.

Kadja Nin. Rodziła się w Burundi. Od najmłodszych roków czuła się muzykę, podobnie jak Wekszist, jej sester i braciu. Śpiewała w chorach. W 1980 roku wyjechała do Belgii, gdzie stretyła jednego muzycznego producenta, Nikolasa Fishmana, który pomich zdobyty jej kontrakt z BMG, budała 4 płatni, z których trzecia, pod nagłówką Sambolera, stanowiła perełom w jej karierii. Jest najbardziej popularna. Ale na tych swoich płatniach śpiewała w języku, który wyniosła z chyży. To jest w Swahili i Kirundi. Czom o niej wspominam? Pokazało się, że najbardziej popularny w komercyjnych radyjach może być Nelem śpiewanka śpiewany w najbardziej popularnych językach świata. Językom ekspresji może być też nasz rodny, materyński język.

mame i m lemke, rusiny, čemsia pochvaliti. Mame boty z čoho hord. Ale vse treba pamiatati, že naše śpiewanko winne byty śpiewane tak, jak na wczole nas w chyrze. Osobliwi dotyczy to tych wykonań, koli to niekotrym domorosłym artystam wydaje się, że może zaśpiewaty lemkiełsku śpiewanku choć jak. Po swomu. Byle jak, nie dbajuczy o słowa, nie dbajuczy o język, nie przypominajuczy pierwszych autoriów naszych śpiewanok. Zaochoczam, żebyśmy byli wyczuleni na to, żeby nasze śpiewanko były śpiewane wse tak, jak zwyczali tołdy, kiedy ich śpiewała nasza mama, nianio, baba, czy nasze najważniejsze artysty. Ja się dneska z wami praszczam, a na koniec jeszcze jeden przykład artystkę, która śpiewała w swoim kreolskim języku. I ten język prosławiła na całym świecie. A na koniec prywata, jak zapowiedź jednej z następnych audycji, będą śpiewaty trzy panowe. Fodel, Szep Kalet i Rachid Taha. Bude to śpiewanka dość popularna, chyba velo dobry znana, ale tym razem w nowi interesującej wersji. Praszczam się z wami do następnego poniedziałka.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

весной, красной, що ж ти нам вон.